0: Być macho to mieć wszystkie panie. Być macho to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

o nieprzespanych nocach i dziurawej parze butów. Co ja wiem o biciu głową w ścianę, ciągłym przebijaniu muru. Co ja wiem o życiu pełnym dostatku.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę. Tydzień w regionie.
1: Stradomia Wierzchnia w gminie Syców zdobyła tytuł najpiękniejszej wsi Dolnego Śląska 2026 roku. Tradycyjnie w konkursie doceniono nie tylko estetykę i dbałość o przestrzeń publiczną, ale przede wszystkim społeczne zaangażowanie mieszkańców, pomysłowość lokalnych liderów i umiejętność budowania silnych wspólnot, podkreśla Natalia Gołąb, członkini Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Dzięki takiemu wspólnemu zaangażowaniu mieszkańców przy wsparciu gmin dolnośląskie wsie się zmieniają, powstają miejsca spotkań, place zabaw, czy też organizowane są wydarzenia integrujące. Komisja przejechała cały Dolny Śląsk, żeby odbyć wizyty terenowe, żeby zapoznać się z projektami, z miejscowościami, no i przede wszystkim poznać mieszkańców. Oceniając zgłoszenia, komisja kierowała się jasno określonymi kryteriami, pod uwagę brano m.in. estetykę, dbałość o krajobraz wiejski, aktywność mieszkańców, funkcjonowanie lokalnych organizacji, pielęgnowanie tożsamości lokalnej. W tym roku zainteresowanie konkursem było duże. Otrzymaliśmy 23 zgłoszenia. W kategorii najpiękniejsza wieś 10 zgłoszeń, w kategorii najlepsze przedsięwzięcie infrastrukturalne 5 zgłoszeń i w kategorii najlepsze przedsięwzięcie społeczne 8 zgłoszeń. Najpiękniejszą wsią województwa dolnośląskiego 2026 roku jest Stradomia Wierzchnia w gminie Syców. Zaangażowanie mieszkańców i praca to prawdziwa wizytówka tej wsi. Finał już 4 lipca w Stradomii Wierzchniej, więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, mieszkańców i wszystkich przejezdnych z Dolnego Śląska, aby spotkać się z nami właśnie 4 lipca.
1: Zmieniamy temat. Ma 2 km długości i jest częścią trasy rowerowej Eurovelo 9 biegnącej z Gdańska do Chorwacji. Mowa o nowoczesnej drodze rowerowej, jaką opasano Jezioro Bielawskie. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
3: Tak, nowoczesna asfaltowa droga rowerowa to część dużej inwestycji w infrastrukturę turystyczną przy Jeziorze Bielawskim, szacowanej nawet na 13 milionów złotych. Wszystko, żeby przyciągnąć do miasta turystów. Poza drogą rowerową cały szereg remontów przeprowadzono na terenie należącego do gminy kempingu Sudety. Poza infrastrukturą sportową wyremontowano tam gruntownie wrzynające się w jezioro molo.
4: Bo on już był w stanie, że tak powiem, agonalnym. Nowe ławki, nowa powierzchnia pomostu, nowe oświetlenie, oświetlenie LED-owe zmieniające kolory, więc myślę, że będzie to kolejna atrakcja turystyczna.
3: Mieszkańcy oglądali już to po zmroku? Widzieli już, jak to wygląda?
4: Nie, 21 czerwca będziemy mieli już takie nocne odpalenie tego pomostu dla mieszkańców.
3: Powiedział Dariusz Owczarek, dyrektor Bielawskiego Osiru, gdzie co rok przyjeżdża nawet 100 tysięcy turystów. Remont na kempingu i nowoczesna droga rowerowa mają tę liczbę co najmniej zdublować.
5: Ja chciałbym, żeby co najmniej się podwoiła i wierzę w to mocno, że jest to możliwe. Natomiast każda krotność więcej, no będzie to już potężnym sukcesem.
3: A to już burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj. Ja przypomnę, że od niedzieli można już dojechać nad same jezioro pociągiem. Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie to dwa nowo oddane przystanki na trasie z Dzierżoniowa do Bielawy. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Karl i Gerhard Hauptmannowie w Europejskiej Pamięci Kulturowej to tytuł międzynarodowej konferencji zorganizowanej w piątek w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. To prestiżowe spotkanie badaczy i miłośników twórczości Hauptmannów zostało podzielone na dwie części. Pierwsza odbywała się w Jeleniej Górze, a druga w historycznym domu pisarzy w Szklarskiej Porębie, mówi Łukasz Kwietnicki, kierownik Muzeum Dom Karla i Gerharda Hauptmannów.
6: Niewątpliwie dwójka braci wywarła ogromny wpływ na ten nasz region karkonosko-izerski, zwłaszcza Gerhard Hauptmann, który tutaj był bardzo znaną osobistością, nie tylko tutaj regionalnie, ale w świecie. Przecież należy przypomnieć, że był noblistą, prawda, z dziedziny literatury z 1912 roku. Natomiast jeśli chodzi o Karla Hauptmanna, to tutaj on lokalnie przyczyniał się do krzewienia tej kultury literackiej przede wszystkim, jak chociażby napisanie takiego ciekawego tomu na temat ducha gór, czyli Rybecala, który tutaj jest postacią taką dosyć istotną dla tej naszej części tutaj w górach.
7: Moje wystąpienie będzie dotyczyło architektury domu Gerharda Hauptmanna. Katarzyna Soboczyńska, dyrektor Muzeum Miejskiego Dom Gerharda Hauptmanna w Jeleniej Górze Jagniątkowie. Powiem parę słów o willi Łąkowy Kamień, o specyfice, detalach, o budowie, jak wpisać ten budynek w cały zestaw takich budowli, które powstawały na terenie całej Europy.
8: Karl i Gerhard Hauptmannowie nie ulega wątpliwości, że wpisują się w Annały Kultury Śląskiej. Marcin Husak, dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej. Konferencja jest też doskonałym asumptem do tego, aby pamiętać o osobach, dzięki którym oni swój talent mogli rozwijać. Możnym mecenasom, hojnym filantropom, światłym umysłom epoki, wśród których nie ulega wątpliwości, że jest prudniczanin Max Pinkus. Śląski przemysłowiec, mecenas kultury i twórca słynnej Schlesische Bücherei, księżnicy śląskiej, w której gromadził książki w myśl prostego klucza. Chciał zebrać wszystko, co napisali Ślązacy, wydano na Śląsku, bądź wszystko, co traktowało o Śląsku. Stąd też naturalną konsekwencją klucza owego było to, że posiadał w kolekcji wszystkie dzieła wspominanego Gerarda Hauptmana.
1: Wydarzenie zakończyło się podsumowaniem prac nad serią Hauptmaniana oraz rocznikiem poświęconym badaniom nad ich twórczością.
0: Tydzień w regionie. Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę. Po reklamie.

0: Tydzień w regionie. Kurier Dolnośląski.
1: Po 30 latach kolej wróci do Bolkowa. Prace na linii Marciszów-Bolków-Strzegom zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy odcinek Grabina Śląska-Roztoka zostanie zrealizowany zaledwie w ciągu 3 miesięcy. Inwestycja finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i stanowi kolejny etap programu Dolny Śląsk na dobrych torach, którego celem jest odbudowa połączeń kolejowych i przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców regionu, podkreśla Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: To, co z mojej perspektywy najistotniejsze i najważniejsze, to, że nie marnujemy ani złotówki środków zewnętrznych. Powstały oszczędności na wcześniejszych zadaniach w kwocie niespełna 14 milionów złotych. Zdecydowaliśmy o tym, że realizujemy kolejne zadanie. Podjęliśmy dialog z Ministerstwem Infrastruktury i ten odcinek spełniał nasze standardy, spełniał możliwości do tego, żeby być dzisiaj realizowanym i takie decyzje zostały podjęte. Na koniec sierpnia wierzę w to, że ten odcinek będzie zrewitalizowany.
1: Zakres prac obejmuje rozbiórkę i oczyszczenie starego torowiska, budowę nowego toru wraz z podsypką, odmulenie rowów melioracyjnych oraz poprawę odwodnienia linii. Na odcinku znajduje się również 9 obiektów inżynieryjnych w postaci przepustów. Pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się po torach z prędkością do 80 km na godzinę, a składy towarowe do 60 km na godzinę. Mówi Michał Rado, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
3: Całość inwestycji podzielono na dwa etapy. Dzisiaj znajdujemy się na etapie pierwszym, czyli Grabina Śląska-Roztoka. Odcinek 4,9 km. Do DSDiK wpłynęło 6 ofert. Rozpiętość tych ofert wynosiła od 14 milionów do 26 milionów. Realizatorem, wykonawcą została wybrana firma TOR. I co ciekawe, przez 3 miesiące wykona tutaj inwestycje, ściągnie stare tory, ściągnie starą podsypkę, wykona nową podsypkę, nowy tor. I tutaj nowość będzie to pierwsza linia bezstykowa, która będzie w zarządzie DSDiK i do sierpnia tego roku ten odcinek zostanie wykończony.
1: Inwestycja ma znaczenie znacznie szersze niż tylko lokalne. Po zakończeniu całego przedsięwzięcia zyskamy alternatywne połączenie kolejowe między Wrocławiem a Jelenią Górą z pominięciem obecnych ograniczeń na linii przez Wałbrzych, podkreśla Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
4: Po zrealizowaniu całości odcinka, czyli mówimy tutaj o odcinku Strzegom, Bolków aż do Marciszowa, zyskamy alternatywną trasę obejście Wałbrzycha, które wpływa znacznie na relacje Wrocław-Jelenia Góra. Pociągi jeżdżące właśnie z Wrocławia do Jeleniej Góry muszą jechać linią 274, gdzie mamy bardzo trudne warunki geometryczne na odcinku około Marcinowic, przez co maksymalna prędkość przejazdu jest do 60 km na godzinę. Po kompleksowym wykonaniu linii 302 tą podróż z Wrocławia do Jeleniej Góry można skrócić o 20, a nawet 30 minut. Tak więc z obecnych 2 godzin do godziny 40, godziny 30. Myślę, że to byłaby bardzo atrakcyjna oferta dla mieszkańców Wrocławia i impuls dla terenów powiatu karkonoskiego. Możemy powiedzieć, że już za 3 miesiące kolej powróci do Roztoki, do Grabiny, ale również już w kierunku na Bolków.
1: Linia kolejowa numer 302 przez blisko 100 lat służyła mieszkańcom tej części regionu, a przez ostatnie 30 lat pozostawała nieczynna. Dziś wspólnie otwieramy nowy rozdział tej historii i przywracamy kolej mieszkańcom miejscowości, które przez lata pozostawały poza głównym systemem transportowym Dolnego Śląska, dodaje Radosław Zesnarski, pełnomocnik marszałka województwa do spraw aktywizacji środowisk lokalnych.
5: I myślę, że wspólnie z zarządem, z panem marszałkiem Pawłem Gancarzem, z panem Michałem Rado i panem dyrektorem Mateuszem Masłowskim przywracamy historię tej linii. Dlatego dziękuję w imieniu wszystkich inicjatorów, ale także mieszkańców całej tej okolicy, która będzie z tego korzystała. Dziękuję bardzo.
0: Kurier Dolnośląski. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.
1: Bielawa Jezioro, Góry Sowie to nowe przystanki kolejowe, na których zatrzymywać się będą pociągi. Od najbliższej niedzieli, 14 czerwca, wchodzi w życie nowy rozkład jazdy Kolei Dolnośląskich. Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie to nowe punkty na mapie Dolnośląskiej Sieci Kolejowej, mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy przewoźnika.
2: Uroczyste otwarcie dwóch nowych przystanków, Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie, już za nami. Inauguracja miała miejsce 9 czerwca na przystanku Bielawa Jezioro. Przy udziale przedstawiciela rządu, władz samorządu dolnośląskiego, gminy Bielawa, a także licznie zgromadzonych dziennikarzy i mieszkańców miasta. Dwa nowe bielawskie punkty uzupełnią dolnośląską sieć kolejową już za kilka dni. Dotychczas działające przystanki Bielawa Centralna i Bielawa Zachodnia oddano do użytku w 2019 roku po ponad 40 latach nieobecności tego miasta na dolnośląskiej mapie kolejowej. Teraz dzięki inwestycjom województwa biało-żółte pociągi dotrą wprost do podnóża Gór Sowich. To jednak nie koniec planów względem kolei sowiegórskiej. Jak zapowiedział marszałek Paweł Gancarz, linia zostanie wydłużona do Srebrnej Góry, dzięki czemu kolejne dolnośląskie atrakcje dostępne będą także dla miłośników podróżowania pociągami. Ponadto także skróci się czas przejazdu w niektórych relacjach w regionie. Z Wrocławia Mikołajów do Obornik Śląskich dojedziemy w 11 minut, a z Wrocławia Głównego w 16. Czas przejazdu z Głównego do Żmigrodu wyniesie 26 minut, a z przystanku

0: Piasku Mikołajów 20 minut.
1: Nowym kierunkiem kolei dolnośląskich będzie też wielkopolskie Leszno.
0: Dotychczas jeździliśmy tylko do pierwszej stacji w tym województwie, do Rawicza. Wraz z letnią korektą uruchamiamy 9 par połączeń każdego dnia.
1: W wakacyjnym rozkładzie jazdy tradycyjnie powraca też najszybsze bezpośrednie połączenie kolejowe nad morze z Dolnego Śląska. Pociągi relacji Wrocław-Międzyzdroje-Świnoujście będą kursowały w każdy wakacyjny weekend od 27 czerwca do 29 sierpnia, dodaje Bartłomiej Rodak.
0: KD Premium Nadmorski, który z Wrocławia przez Legnicę, Lubin i Zieloną Górę w każdą sobotę ruszy do Świnoujścia. Pociągi powrotne w każdą niedzielę. Z Wrocławia do Milicza natomiast wyjedzie dedykowany rowerzystom KD Sprinter Ryszard Szurkowski, stosowany do przewozu większej liczby rowerów.
1: Nad jezioro czy nad morze korekta rozkładu jazdy sprawi, że wiele pociągów zmieni swoją godzinę odjazdu. Dlatego przed planowaną podróżą po 14 czerwca warto sprawdzić, o której godzinie ruszy pociąg Kolei Dolnośląskich. Można to zrobić na stronie przewoźnika kolejedolnośląskie.pl.
2: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich. Tydzień w regionie.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: Z Muzycznym Radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z Muzycznym Radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
3: Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na naszą kolejną wspólną wędrówkę. Dzisiaj Czechy, blisko polskiej granicy. Warto się tutaj wybrać. Część osób była, część osób będzie wiedziała, o czym opowiadam. Inni może się zdecydują po tym programie na to, aby odwiedzić czeski raj. Nie da się chyba na pewno w ciągu jednego dnia zwiedzić wszystkie atrakcje czeskiego raju, ani nawet chyba w jeden weekend, ponieważ czeski raj to nie jest tylko jeden taki obszar. To jest nazwa wspólna dla kilku regionów, blisko położonych oczywiście obok siebie, ale jednak tych formacji skalnych, bo one tutaj wiodą główny prym, jest bardzo dużo. Mowa o tych skalnych, tak zwanych miastach. Jest ich kilka, za chwilę je wymienię. Czeski raj jest położony godzinę jazdy na północ od Pragi, bo to są informacje z czeskiej mapy zatytułowanej Mapa celów turystycznych. Oczywiście my bardziej powiemy, że to jest miejsce położone blisko południowej naszej granicy. Łatwo tutaj dojechać, przekraczając granicę, czy to w Harachowie, wcześniej oczywiście Szklarska Poręba, Jakuszyce, czy też, co też polecam, możemy przekroczyć granicę w Czerniawie Zdroju, Nowe Mesto, i stąd polecieć szybciutko do Liberca, i z Liberca też krótka bardzo podróż, około godzinki, i dojedziemy do jednych z pierwszych punktów. W zależności też od tego, co chcemy zobaczyć i gdzie chcemy zobaczyć, to nasza podróż będzie dłuższa, na przykład jak będziemy jechać na południe w stronę Jiczyna, albo krótsza, kiedy zatrzymamy się tutaj na tej północnej części czeskiego raju. No to jeszcze raz wracając do tych skalnych miast, już je wymieniam. Chodzi o Boreckie Skały, Besickie Skały, Chruboskalskie Skalne Mesto, Klokoczskie i Betlemskie Skały, Prachowskie uważane według wielu za najładniejsze, Prichaskie Skały i Drabskie Swetniczki. Nie, Swetniczki, o tak. Suche Skały i Wranowski Chreben. Inne atrakcje przyrodnicze, jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo. Chodzi o m.in. Arboretum Bukowina. Mowa jest o jaskiniach dolomitowych. Są tutaj też rezerwaty przyrodnicze. Piękna jest tutaj Dolina Izery i wiele, wiele innych. Ta rzeka Izera jest tutaj wyjątkowa. Czeski raj jest położony w bardzo urokliwym, romantycznym miejscu na środkowym biegu rzeki właśnie Izery. Łączy się różnorodność tutaj piękna natury z licznymi pamiątkami i architekturą, także ludową. Rejon dostarcza szeroką ofertę dla turystów, dla turystyki i pieszej, i rowerowej, i tej aktywnej, ale także na przykład wiejskiej. Mowa tutaj o relaksie i również jest to doskonałe miejsce na urlop dla całych rodzin. Szlaki naukowe się tutaj znajdują, ponieważ te interesujące miejscowości przyrodniczo poprowadzą was po nich panele dydaktyczne, ścieżki dydaktyczne, między innymi po tym rejonie Chruboskalska, po Besickich Skałach, a także słynna rygrowa ścieżka, to są już szlaki turystyczne. Fantastyczne widoki się roztaczają z wielu punktów widokowych, zlokalizowanych w tych kilku odrębnych miejscach, rejonach nagromadzenia mniejszej lub większej ilości różnych formacji skalnych. Mamy tutaj piękne punkty widokowe, jest ich naprawdę bardzo dużo. Widoki w skalnych miastach, z wież zamków i w ogóle z zamków, wieże widokowe. Jest ich tutaj całe mnóstwo, między innymi Dubecko, Chlawtice, Kopanina, Kozakow, Kozinec, Tabor i inne wieże widokowe w Boszkowie, Wiczynie, Mlada Bolesław, Semilech, na Chrubej Skale i dziesiątkach miejsc widokowych już w terenie, w krajobrazie. Pałace, które możemy zobaczyć, a może najpierw zacznę od zamków. To jest Kost, to jest m.in. Waldstein, pałace Jiczyn, Chruba Skala, Chruby Rochorzec, Humprecht, Mnichowa Hradiszcze, Stare Hrady, Sychrow. Są tu także ruiny zamków, czyli Drabskie Swetniki, Frydstein, czy Frydstein raczej, Kumburg, Michalowice, Paresz, Rotstein, Walecow, Wrwanow, Troski słynne, Bliźniacze Zasadka, Bradlec, Naworow, Zbirochy i inne te całościowe zamki, no to Waldstein, Kost i jeszcze jest Mladoboleslawski Hrad.
4: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Po reklamie.

Czeski raj turystycznie przyjazny niezwykle dla turystów, z szeroką, gęstą siecią ścieżek, szlaków turystycznych, bo turystyka piesza tutaj odgrywa dużą rolę, ale chyba taką samą, może nawet większą, no to zależy co kto lubi, odgrywa tutaj także rolę turystyka rowerowa, o tym troszkę później. Rejon ten Republiki Czeskiej jest jednym z najbardziej gęstych sieci oznakowanych szlaków w Republice Czeskiej. Synonimem tej tyże turystyki w czeskim raju jest Złoty Szlak Czeskiego Raju, czyli Zlata Ścieżka, prowadząca przez najbardziej interesujące miejsca regionu, czyli Mlada Bolesław, dalej Mnichowo-Hradzisze, Walecow, Drabskie Świetniki, Prychaskie Skaly, Kost, Troski, Chrubo-Skalsko-Waldsztejn, Turnow, Chruby-Rohorzec, Dlasków-Statek, Frycztejn, Mala Skala, Chlewiszte, Kozakow, Tabor i Jiczyn. Jest tu także bardzo gęsta wspomniana sieć oznakowanych szlaków rowerowych z głównym szlakiem Greenway Izera, prowadzącym od źródła rzeki Izery w górach izerskich aż do zbiegu z rzeką Łabą. Jest nawet strona internetowa www.greenway-izera.cz. Mamy tutaj także możliwość uprawiania turystyki wodnej. Dla rowerzystów, jeszcze wracając, przygotowana jest oferta wypożyczalni po drodze i warsztatów naprawczych razem z punktami serwisowymi. Tak, tak. No to można naprawdę tutaj odpocząć, uprawiać różne formy turystyki z dzieciakami, bez dzieci, w małych grupach, pojedynczo. Na pewno tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Są także loty widokowe. Jest możliwość podziwiania piękno całego rejonu czeskiego jak na dłoni z perspektywy lotu ptaka z samolotu albo balonu. Będąc niedawno w czeskim raju, konkretnie jedno miejsce, to było Chruboskalsko, rzeczywiście te samoloty latały nad głowami non-stop. No to warto zajrzeć na szlaki czeskiego raju, zaopatrzyć się w przewodniki, w mapy lub znaleźć wszystko, a znajdziecie bez trudu w necie i zaplanować sobie wyprawę. Ostatnio dojechałem do Turnowa i przeszedłem klasycznym takim, bardzo niemęczącym szlakiem, złotą ścieżką czeskiego raju od zamku Waldsztejn do Chrubej Skaly. No Chruba Skala to nie zamek, a pałac, o tym będzie troszkę później. Tutaj bez trudu też dojedziecie, jest parking i to nawet nie jeden pod Waldsztejnem. Zamek Waldsztejn, zacznijmy od jego właścicieli. Wallensteinowie byli jedną z wielu linii zamożnego rodu markwarticów, którzy w XIII wieku założyli swoją posiadłość na północy Czech. Ich pochodzenie związane jest z zamkiem skalnym Waldsztejn właśnie. Dokładna data powstania tego zamku nie jest znana. Należał on do zamków skalnych wzniesionych na wzgórzach pomiędzy dawnym królewskim zamkiem Velis a królewskim zamkiem Bezdes. Został zbudowany prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku przez Jarosława Surstycy. Został wzniesiony na trzech skalnych blokach piaskowca. Stąd pochodzi też jego nazwa, początkowo niemiecka Waldsztejn, czyli leśny kamień, w skrócie tak go nazywano. Na przestrzeni XIV i XV wieku zamek często zmieniał właścicieli. W jego historii zapisały się także husyckie zawirowania wojenne około 1550 roku spłonu. Po upadku słynnego czeskiego powstania stanu w 1620 roku cała posiadłość przeszła w posiadanie Albrechta von Waldsztejn, a po jego śmierci w ręce jego bratanka Maksymiliana. Wallensteinowie nie interesowali się jednak popadającym w ruinę obiektem. Pod koniec XVII wieku osiadł tu pustelnik Wacław Holan Rowenski, będący wcześniej wyszehradzkim organistą i znanym autorem muzyki barokowej. Waldsztejn stał się wtedy znanym miejscem pielgrzymkowym. Na początku XVIII wieku Wallensteinowie zlecili tu budowę kaplicy świętego Jana Nepomucena oraz okazałego, pięknego mostu z piaskowca ozdobionego rzeźbami czeskich świętych, i ten most do dnia dzisiejszego nas prowadzi w stronę tego kompleksu, bo to jest taki kompleks, to nie jest tylko jeden budynek, nie jest on jakiś wielki, ale no wart zobaczenia oczywiście.

0: 1821 roku całą posiadłość kupili Arentalowie, a dokładnie Jan Antoni, założyciel rodu, kupiec, urzędnik, który wzbogacił się podczas, no właśnie, kolejnych wojen, tym razem napoleońskich, na handlu zbożem. Arentalowie kontynuowali romantyczną przebudowę tego całego kompleksu zamkowego, zbudowali klasycystyczną bramę wejściową, budynek, wyremontowali także kapliczkę świętego Jana Chrzciciela i kaplicę świętego Jana Nepomucena. Na trzecim bloku skalnym, z pozostałościami średniowiecznych murów, zbudowali romantyczne pallatium. W przestrzeni pomiędzy drugim a trzecim blokiem skalnym wznieśli budynek ze stajnią i schody. W 1824 roku cały obiekt jako pierwszy zamek w Czechach udostępniono, uwaga, do zwiedzania. Majątki Arentalów skonfiskowano na mocy dekretów Benesza po II wojnie światowej. Obecnie właścicielem zamku jest miasto Turnów. Czyli co? Najpierw piękne podejście, później ten most wejściowy z figurami wyjątkowy i brama piękna, klasycystyczna. Dalej jest pierwszy dziedziniec z kapliczką świętego Jana Chrzciciela. Piękny budynek z okresu klasycyzmu. Kaplica bardzo duża, jeden z największych tutaj budynków chyba w tym teraz kompleksie, czyli kaplica świętego Jana Nepomucena. Dalej przechodzimy do Pallatium Arentalów. Mamy romantyczne pallatium i na końcu jest punkt widokowy na czeski raj. Na końcu patrząc od wejścia. To wejście oczywiście jest płatne. Nie jest nawet takie tanie, powiem wam. Nie powiem dokładnie, ale chyba 250 koron kosztuje dla osoby dorosłej bilet. Jedni uważają, że warto, inni troszkę mniej. Zdecydujecie, będąc na miejscu, sobie. Tak czy tak, zapraszam do zwiedzania i poznawania bajkowego zamku Waldstein. Stąd można ruszyć częścią tej złotej ścieżki czeskiego raju, czyli przejść sobie bardzo fajną, płaską ścieżką do Chrubej Skaly, do tym razem pałacu bardzo pięknego. Po drodze będziemy mieli odejścia do punktów widokowych, bardzo znanych, dlatego w sumie ten odcinek między zamkiem Waldstein a pałacem Chruba Skala nie jest jakiś gigantycznie odległy, zresztą jest to mały, krótki odcinek drogi, nie wiem ile tam jest, 2,5 kilometra, 3 kilometra może, no ale jak będziemy sobie w bok odchodzić i podziwiać widoki, no to na pewno znajmie nam to więcej czasu. Część tych punktów widokowych jest oddalona od tego głównego szlaku, a część znajduje się praktycznie przy tymże szlaku. Jeżeli będziemy dochodzić do Chrubej Skaly, to polecam wejście na teren ten zamkowy i przedzamkowy, bo tam jest hotel, zresztą Chruba Skala też jest hotelem. Nie dojście tą drogą taką asfaltową, jezdną, tylko przejście takim skalnym labiryntem. Tam szlaki was poprowadzą i później wyjście takimi schodami przez bardzo długą taką szczelinę na teren podzamcza Chruba Skala. Polecam wejście na teren pałacu. Chociaż jest to obiekt hotelowy, to możemy sobie tutaj spokojnie wejść. I polecam kupno biletu, które upoważnia nas do zwiedzania takiego mini muzeum i do wejścia na wieżę pałacu. Wieża widokowa, z której roztacza się fantastyczna panorama okolic tej części czeskiego raju. Wejście kosztuje tylko 50 koron. Nie ma tam teoretycznie dużo zwiedzania, ale naprawdę podług tego, co można zobaczyć w zamku Waldstein, ile to kosztuje i w porównaniu z Chrubą Skalą, no to grzechem byłoby nie kupić tego biletu i nie wejść na teren Chrubej Skali. Mało tego, polecam także bardzo serdecznie miejscową zamkową restaurację. Pyszne jedzenie i do tego naprawdę w bardzo, bardzo umiarkowanych cenach. Także warto skorzystać. No już od samego hotelu nie będę polecał, bo to w gestii każdego z was zostanie, czy kiedyś chcecie tam przenocować sobie, czy nie. Wszystko można ładnie sprawdzić. Także ta trasa niedługa. Można zaplanować jakąś okólną również. No ale oczywiście jak zawsze jest problem tego typu, że trzeba wrócić do tego miejsca, gdzie zostawiamy samochód. Ewentualnie, jeżeli przyjedziemy inną formą komunikacji, no to bardzo proszę. Polecałbym tą trasę także bardzo rowerzystom. I wielu rodaków korzysta z tej możliwości, przywożąc swoje rowery lub pożyczając rowery na miejscu. Jest to bardzo dobra forma zwiedzania tej części czeskiego raju, zresztą i nie tylko tej. Będzie łatwo, będzie szybciej, będzie przyjemniej, nie trzeba tam tylko chodzić na piechotach, no chyba, że gdzieś chcemy zejść w dolinę wąwozów, zejść do tych miejsc położonych nisko, na terenie tych skalnych miast, bo my raczej idziemy tą wierzchowiną, podziwiając te widoki. No jeszcze tutaj sporo mógłbym opowiadać o tej wędrówce, ale to może przy innej okazji. Mam nadzieję, że zainteresowałem was wyjazdem do czeskiego raju, chociaż to jest rozległe określenie. Musicie wybrać sobie skalne miasto, jedno czy dwa, które akurat chcecie zwiedzać i na pewno będzie to bardzo udany wyjazd. Dziękuję, Arek Włodarski, udanego weekendu, do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
3: Reklama.
4: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
3: Po reklamie.

Protection i gdzieś tam robiący za muzyczne tło deszcz, którego w ostatnim czasie nie brakowało i wygląda na to, że dziś też nie będzie go miejscami brakować. Niedziela, 14 dzień czerwca, z drugiej płyty zespołu Massive Attack, z płyty pod tym samym tytułem Protection. 7 minut po godzinie 7 z gościnnym udziałem w tym utworze Tracy Thorn z duetu Everything But The Girl. Na spokojny początek dnia i spokojna będzie najbliższa prawie godzina, bo jak zawsze w niedzielę witamy Was muzycznym relaksem od 7 do 8. Spokojniejsze granie właśnie. Zbyszek DK, dzień dobry, kłaniam się.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
3: Wiosna 2026 jeszcze przez tydzień. Dziś 14 czerwca.

Noel Gallagher's High Flying Birds w utworze Riverman, muzyczne radio 22 minuty po godzinie 7. Dzisiaj 14 czerwca. 14 czerwca, okrągłe 40 lat temu, w 1986 roku, utwór Patti LaBelle i Michaela McDonalda dotarł do szczytu amerykańskiej listy przebojów. Chodzi o kompozycję zatytułowaną On My Own. Para nagrała swoje partie wokalne oddzielnie. Spotkała się dopiero, gdy piosenka zdobyła pierwsze miejsce na liście. Dziś przypominamy ten utwór On My Own, Patti LaBelle i Michael McDonald.

0: Niedzielny poranek jest 7:31.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Pogoda.
0: Od 11 do 13 stopni wskazują teraz dolnośląskie termometry. Popołudnie z temperaturą od 15 do 17 stopni. Na ocieplenie musimy jeszcze kilka dni poczekać, ale przyjdzie w drugiej połowie następnego tygodnia i za tydzień to termometry mogą wskazywać 30 i więcej stopni. Chyba że się coś do tego czasu zmieni, ale na razie wszystko wskazuje na gorący następny weekend, kiedy żegnać będziemy wiosnę, witać lato. Dzisiaj dość silny wiatr wiejący z kierunków zachodnich, ciśnienie wynoszące 1012 hektopaskali. Ma spadać niedziela ze zmiennym zachmurzeniem, tak jak wczorajszy dzień. Będą przelotne opady deszczu, będą chwile ze słońcem. Czyste mamy powietrze. Na Śnieżce teraz tylko 1 stopień i wiatr wiejący z prędkością od 60 do 80 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.

0: Niegdysiejszy gitarzysta Thin Lizzy Snowy White ze swoim debiutanckim singlem, wielkim przebojem Bird of Paradise. Muzyczne radio jest 7.33, dzisiaj 14 dzień czerwca. Jutro urodziny obchodziłby Maxwell Fraser, znany jako Maxi Jazz, współzałożyciel i wokalista grupy Faithless, który zmarł tuż przed świętami roku 2022, a przyszedł na świat 15 czerwca roku 1957. Maxi Jazz z grupą Faithless.
1: I'm on lonely street, age nearly three. Recently mama's crying all the time. Is it because of me or my younger sister? Even dad was weeping when he kissed her. Face all puffy like a blister, crying like he missed her. Since we moved away from the house where we used to play, they say I'll understand one day, but I doubt it. Mama never say nothing about it. How'd it get to be so

0: Family Back Faithless. Dzień przed rocznicą urodzin współzałożyciela Maxi Jazz przyszedł na świat 69 lat temu. Muzyczne radio w niedzielę jest 7:41.
1: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Na wiosnę.
0: Za tydzień będziemy witać już lato. A propos, podsumujemy zaraz ostatni tydzień w kalendarium Regionu Muzycznego Radia.

0: za 14 minut, godzina 8.
1: Kalendarium regionu.
0: Tak jak obiecaliśmy, rozpoczynamy od daty poniedziałkowej, bo to podsumowanie tygodnia. W poniedziałek mieliśmy 8 czerwca, a 8 czerwca roku 1813, ponad dwa wieki temu, Napoleon Bonaparte z asystą 1000 szwoleżerów gwardii wycofywał się na zachód po klęsce w Rosji. Tego dnia odpoczywał w Zebrzydowej. 9 czerwca, rok 1850, Fryderyk Sommer otworzył schronisko na Śnieżce. Dawało ono możliwość noclegu 52 turystom. 10 czerwca roku 1824, a więc 202 lata temu, w jednej z lokalnych karkonoskich gazet ukazało się ogłoszenie oberżysty z Cieplic następującej treści. Ponieważ obecnie opuszczam Cieplicę na lato, aby na Śnieżce urządzić restaurację, nie zapominam ogłosić tego uniżenie szanownej publiczności z prośbą o zaszczycenie mnie licznymi odwiedzinami. 11 czerwca, rok 1509, rodzina von Hochberg stała się wtedy właścicielem Zamku Książ. 12 czerwca roku 1813, w trakcie wojen napoleońskich w Małym Wleniu, stacjonowała olbrzymia armia pruska licząca 1200 oficerów i 234 tysiące żołnierzy. Utrzymanie tak licznej armii było wielkim obciążeniem dla całego regionu. 13 czerwca roku 1385 Wacław Król Czech przekazał w dzierżawę zakonowi Joannitów dwie łąki pod Złotoryją i 14 czerwca rok 1916 władze Dolnego Śląska ze względu na ograniczenia wynikające z działań militarnych I wojny światowej wprowadziły zakaz używania rowerów do celów rekreacyjnych. Wkrótce rowery prywatne zostały zarekwirowane na rzecz armii.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Długość dźwięku samotności w pięknym wykonaniu na żywo, wykonaniu Artura Rojka.
1: Słuchasz muzycznego radia.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
4: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie. Miriam Lipińska, patomorfolożka Magdalena H., następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
5: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
6: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzaną do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
5: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
4: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
7: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
8: Dokładnie.
7: Ludzie machają, uśmiechają się.
9: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
4: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
10: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
11: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
4: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i nocnegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Po reklamie.
2: Wiosna.

Jedno z poważniejszych wyzwań wczesną porą: stanąć twarzą w twarz z sobą samym, zaglądając w lustro. Mirrors, Justin Timberlake, Muzyczne Radio, niedzielny poranek, jest 8:13. Gdy

0: Krzysztof Zalewski, Muzyczne Radio 8.16.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: No to sprawdzamy na dzień dobry, co tam w Karkonoszach. Łączymy się z centralną stacją GoPro w Jeleniej Górze dla Muzycznego Radia, dyżurny ratownik pani Karolina Andrzejewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 1 do 4 stopni. Wiatr zachodni silny od 17 do 22 metrów na sekundę w porywach. Widzialność do 50 metrów. Zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Szlaki turystyczne mokre i śliskie. Informacje na temat zamkniętych szlaków turystycznych ze względu na remont na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 8 do 15 stopni, wiatr południowo-zachodni słaby, widzialność dobra, zachmurzenie całkowite, momentami przejaśnienia. Opady deszczu w tej chwili, w ciągu dnia będą one przelotne. Szlaki turystyczne mokre i śliskie. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

Muzyczne Radio, 14 czerwca. 14 czerwca roku 1949 urodził się Alan White, perkusista znany z prawie 50-letniej działalności w zespole Yes. Zmarł 4 już lata temu, w 2022 roku, w wieku 72 lat. Dziś rocznica jego urodzin, 77. rocznica urodzin artysty. Alan White z grupą Yes. 8.26, już niedługo u nas tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: Jest w Muzycznym Radiu w niedzielny poranek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Pogoda.
0: Wysłuchaliśmy już prognozy górskiej, teraz pora zapoznać się z prognozą dla dolnośląskich nizin, gdzie można się dziś spodziewać temperatur dochodzących do 16-17 stopni, ale to popołudniową porą, bo aktualnie mamy 12-14 stopni. Dość silny wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Ciśnienie ma spadać i wynosi aktualnie 1012 hektopaskali. Niedziela ze zmiennym zachmurzeniem, z przelotnymi opadami deszczu, tak jak wczoraj, ale i z chwilami słonecznymi. Czyste powietrze mamy dzisiaj na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Reklama.
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
2: Po reklamie.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
1: Na Dolnym Śląsku od dziesięcioleci opowiada się o skrzyniach. O skrzyniach ukrytych w lasach, zakopanych przy starych drogach, zatopionych w bagnach, schowanych w pobliżu dawnych uzdrowisk, leśnych duktów i górskich przełęczy. Miały zawierać broń, amunicję, złoto, dokumenty, radiostacje, mundury, żywność, czasem nawet tajemnicze substancje, których przeznaczenia do dziś nie udało się jednoznacznie wyjaśnić. Po wojnie nazywano je najczęściej skrzyniami werwolfu. To określenie działało na wyobraźnię. Brzmiało groźnie. Przywoływało obraz fanatycznych nazistowskich dywersantów, którzy po klęsce III Rzeszy mieli ukrywać się w lasach i górach. Mieli czekać na rozkaz. Mieli pilnować depozytów. I mieli prowadzić sabotaż przeciwko nowej władzy. Ale z dolnośląskimi tajemnicami bywa tak, że najbardziej znana nazwa nie zawsze prowadzi do właściwego rozwiązania. Bo im więcej dokumentów odnajdywano w archiwach, tym bardziej jedno pytanie wracało jak bumerang. Czy rzeczywiście to były skrzynie werwolfu? Czy może legenda o wilkołakach przykryła znacznie bardziej konkretną i wojskową operację? Operację przygotowywaną nie przez fanatyczną, propagandową organizację, ale przez ludzi dawnego niemieckiego wywiadu wojskowego. Przez specjalistów od sabotażu, dywersji, działań za linią frontu i tajnych magazynów. Przez Abwehrę. Abwehra, czyli niemiecki wywiad i kontrwywiad wojskowy, do dziś budzi sprzeczne oceny. Z jednej strony kojarzy się z porażkami. Niemcy nie zorientowali się przecież, że alianci złamali Enigmę. Nie potrafili skutecznie przewidzieć wielu działań przeciwnika. Nie stworzyli systemu, który mógłby odwrócić losy wojny. Ale z drugiej strony istniał w Abwehrze wydział, którego ludzie byli naprawdę groźni. To był Wydział Drugi. Tak zwany Wydział Drugi. Nie zajmował się klasycznym szpiegostwem, nie chodziło tu o zdobywanie informacji. Wydział Drugi odpowiadał za sabotaż, dywersję i operacje specjalne. Za na przykład wysadzanie mostów, za niszczenie linii kolejowych, przerzucanie ludzi za linię frontu, za szkolenie agentów i grup bojowych, za działania, których przeciwnik często nie miał prawa zauważyć, dopóki nie było za późno. To właśnie z tego świata wywodzili się ludzie, którzy pod koniec wojny pojawili się na Dolnym Śląsku. W styczniu 1945 roku w Dusznikach Zdroju pojawiły się dwie tajemnicze jednostki – Schill i Schilling. Opowiadałem wam o nich w programie tydzień temu. Stacjonowały w uzdrowiskowej miejscowości aż do maja, prowadziły szkolenia, realizowały tajne działania. I, jak wszystko na to wskazuje, znalazł się w centrum operacji ukrywania zamaskowanych depozytów. To jest program Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Nazywam się Krzysztof Wojtas. W dzisiejszym programie opowiem wam o Abwehrze, tajnych magazynach, akcji V i skrzyniach, które przez lata nazywano skrzyniami werwolfu. Ale czy rzeczywiście miał je ukryć werwolf? A może prawda była inna? Może mniej romantyczna, ale znacznie bardziej niebezpieczna? Bo za tą historią nie stoją wyłącznie legendy. Stoją za nią archiwa, zeznania, protokoły UB, niemieckie instrukcje przygotowywania skrytek, nazwiska oficerów, kryptonimy jednostek i pytanie, które do dziś nie daje spokoju badaczom. Ile takich skrzyń nadal może znajdować się pod ziemią na Dolnym Śląsku? Żeby zrozumieć tę historię, najpierw trzeba oddzielić mit od dokumentów. Werwolf rzeczywiście istniał. Była to niemiecka organizacja powołana z inicjatywy najwyższych władz SS jesienią 1944 roku. Jej twórcy chcieli stworzyć nazistowski ruch oporu. Grupy młodych, fanatycznych ochotników miały działać za linią frontu. Miały niszczyć łączność, atakować patrole, wysadzać tory i siać strach na terenach zajętych przez aliantów czy też przez Armię Czerwoną.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: W jednej z październikowych wypowiedzi Heinrich Himmler przedstawiał tę wizję w wyjątkowo ponury sposób. Zapowiadał, że każdy budynek miasta, każda zagroda i każda wieś będą bronione przez mężczyzn, chłopców i starców, a jeśli zajdzie taka potrzeba, także przez kobiety i dziewczęta. Mówił też, że nieustraszeni ochotnicy niczym wilkołaki będą przecinać wrogom linię życia. Brzmiało groźnie, zwłaszcza w propagandzie. Józef Goebbels bardzo dobrze rozumiał siłę tej nazwy. Werwolf, czyli wilkołak, miał budzić lęk. Miał przekonywać Niemców, że walka nadal trwa. Miał straszyć przeciwników, że nawet po zajęciu niemieckich ziem nie będą bezpieczni. Ale propaganda to jedno, rzeczywistość wojskowa to drugie. W praktyce Werwolf był strukturą słabą, niedojrzałą, tworzoną zbyt późno i często przez ludzi bez odpowiedniego przygotowania. Nawet wielu niemieckich wojskowych nie wierzyło w jego skuteczność. Otto Skorzenny, słynny komandos III Rzeszy, również miał patrzeć na tę koncepcję sceptycznie. Ruch oporu potrzebuje przecież zaplecza, celów, pieniędzy, łączności i długiego przygotowania przede wszystkim. A III Rzesza w 1945 roku już się rozpadała. Pomimo tego, po wojnie nazwa Werwolf na Dolnym Śląsku zaczęła żyć własnym życiem. Przypisywano mu niemal wszystko. Nocne strzelaniny, napady, ukryte radiostacje, przemyt przez granicę, znikające depozyty, a nawet awarie maszyn w fabrykach. W powojennym chaosie Werwolf stał się wygodnym wyjaśnieniem tego, czego nie rozumiano albo czego się po prostu obawiano. Prawda jednak była inna, bowiem dokumenty prowadzą nas w zupełnie inną stronę. W lutym 1945 roku niemieckie dowództwo wydało rozkaz dotyczący organizacji W, czyli właśnie Werwolfu. W rozkazie zaznaczono, że działania tych grup mają być koordynowane z formacjami, które już działały za linią frontu. Wśród nich wymieniano między innymi tzw. Front Aufklärungskommando. To nie były amatorskie grupki Hitlerjugend. To był świat dawnej Abwehry. Po rozwiązaniu Abwehry w 1944 roku część jej struktur została oficjalnie wchłonięta przez aparat SS. Ale wielu ludzi, procedur i jednostek nie wymieniono z dnia na dzień. Specjaliści od rozpoznania, dywersji i sabotażu nadal działali. Często pod nowymi nazwami, często w nowych strukturach, ale z dawnym doświadczeniem. Tak zwany Front Aufklärungskommando, czyli FAK, oraz Front Aufklärungstruppe, czyli FAT, były oddziałami rozpoznania frontowego. Ich działania dzielono na trzy grupy. Jedynka oznaczała wywiad i obserwację przeciwnika. Trójka oznaczała kontrwywiad i zwalczanie wrogiej dywersji. Natomiast to dwójka była najciekawsza. Dwójka oznaczała dywersję i sabotaż. To właśnie tego typu oddziały mogły działać nawet do 150 km za linią frontu, a czasem jeszcze dalej. Werbowały ludzi różnych narodowości, szkoliły ochotników, przygotowywały operacje specjalne, tworzyły zaplecze dla grup, które miały działać na terenach zajętych przez przeciwnika. I właśnie w tym miejscu pojawia się Dolny Śląsk. W ostatnich miesiącach wojny front przesuwał się bardzo szybko. Niemcy tracili kontrolę nad kolejnymi obszarami, ale zanim dany teren został zajęty przez Armię Czerwoną, można było jeszcze coś przygotować. Można było ukryć skrzynie, można było stworzyć magazyny, można było też zostawić broń, amunicję, żywność, pieniądze i materiały wybuchowe. Nie dla legendarnych strażników skarbów. Dla tych ludzi, którzy mieli później wrócić, po cichu, nocą, bez światła, ale z planem w ręku i wykorzystać to, co wcześniej zakopano.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Renault, Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Po reklamie.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
0: W Bielawie, w pewnym pensjonacie, ulokował się kapitan Alfred Reuter, dowódca FAK 212. W dusznikach zdroju pozostała FAT 206, dowodzona przez kapitana Jurgena Susa, występującego pod pseudonimem Schilling. I pojawia się tutaj jeszcze jedna formacja, Szkoła Dywersji. Korpus Patrolowy Schill. To właśnie nazwy Schill i Schilling pojawiają się w dusznickich dokumentach i relacjach, o czym mówiłem w audycji tydzień temu. To one budziły zainteresowanie powojennych służb. To je łączono później z Werwolfem, ale jeśli przyjrzeć się sprawie bliżej, widać, że mówimy raczej o strukturach dawnej Abwery niż o propagandowym micie Wilkołaka. Po wojnie sprawą zainteresowały się nawet UB, SB i kontrwywiad wojskowy. W 2023 roku w magazynie Odkrywca opisano nawet relację tajemniczego informatora, byłego oficera Służby Bezpieczeństwa, występującego pod pseudonimem Edward Dzikowski. Twierdził on, że w rejonie Bielic i Góry Czernicy na pograniczu polsko-czeskim podczas wspólnej operacji UB i KBW odnaleziono 9 skrytek Werwolfu. Miały one zawierać kilkanaście skrzyń z bronią, złotem, ubraniami, alkoholem, bateriami do radiostacji i pieniędzmi. Według tej relacji miejsca miał wskazać aresztowany przez NKWD niemiecki oficer. W opowieści Dzikowskiego pojawiało się nazwisko zapisane fonetycznie jako SAS. Ale późniejsze badania wykazały, że prawdopodobnie chodziło o kapitana Alfreda Reutera. To ważny moment, bo w materiałach odnalezionych po latach pojawiają się protokoły podpisane przez przedstawicieli KBW i UB. Wynika z nich, że w 1950 roku odnaleziono 9 skrzyń. Ich zawartość nie przypominała rodzinnych pamiątek ani przypadkowo zakopanego sprzętu wojskowego. W skrzyniach znajdował się trotyl, zapalniki, spłonki, granaty, sznury prochowe, miny przeciwpiechotne, karabiny Mauser, pistolety maszynowe Sten i Bergmann, pancerfausty, amunicja, żywność, tytoń, narzędzia, rosyjskie pieniądze, ubrania, kożuchy czy futra, a także tajemniczy proszek, którego przeznaczenie do dzisiaj nie zostało wyjaśnione. To nie był skarb w romantycznym znaczeniu tego słowa. To był magazyn wojny. Magazyn przygotowywany po to, aby ktoś mógł z niego skorzystać po przejściu frontu. I właśnie wtedy pojawia się najważniejsze pojęcie tej historii – akcja V. Akcja V była czymś znacznie bardziej konkretnym niż legenda o Werwolfie. Była programem przygotowywania tajnych magazynów i skrytek. Miały one znajdować się na terenach, które wkrótce mogły zostać utracone przez Niemców. Chodziło o to, aby po przejściu frontu pozostawić w ziemi zaplecze dla grup dywersyjnych i sabotażowych. Tego typu grupy miały problem z zaopatrzeniem. Mogły przekraczać linię frontu pieszo. Mogły być przerzucane na spadochronach. Mogły działać w małych zespołach. Ale nie mogły zabrać ze sobą wszystkiego. Potrzebowały broni, materiałów wybuchowych, żywności, pieniędzy, ubrań, dokumentów, a czasem radiostacji. I właśnie skrytki miały rozwiązać ten problem. Z dokumentów wynika, że instrukcje przygotowywania takich magazynów były niezwykle szczegółowe. Istniały depozyty typu S, czyli sabotażowe. Inne literki oznaczały skrytki z żywnością, ubraniami lub pieniędzmi. Każdy magazyn musiał być zabezpieczony przed wilgocią. Musiał być trudny do przypadkowego odkrycia, ale jednocześnie musiał dać się odnaleźć własnym agentom. I to najczęściej nocą, w pośpiechu, przy ograniczonym świetle. Dlatego w całej operacji ważne było niemalże wszystko. Każdy detal, rodzaj skrzyni, sposób jej zamknięcia, impregnacja, papa dachowa, lepik, smoła, metalowe zamki, kołki, gwoździe, a także dokumentacja, plany, szkice, opisy. Opisy, które miały później doprowadzić właściwych ludzi do właściwego miejsca. I tutaj wracamy na Dolny Śląsk.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Według ustaleń badaczy od początku 1945 roku niejaki Oberleutnant Gotthard Gampke koordynował działania związane z akcją V na obszarze wschodnim. Przekazywał broń, zaopatrzenie i materiały jednostkom, które miały przygotowywać konkretne skrytki. W rejonie Dolnego Śląska i Górnego Śląska współpracował m.in. z kapitanem Reuterem, który w styczniu 1945 roku znalazł się w miejscowości Bad Langenau, czyli w dzisiejszym Długopolu Zdrój koło Kłodzka. To tam działała jednostka FAT-206 z porucznikiem lub kapitanem Susem, występującym jako Schilling, oraz jednostka SHIEL. To właśnie one mogły brać udział w przygotowaniu depozytów w tym rejonie. Ile ich było? To jedno z najważniejszych pytań. Według relacji Reutera na Górnym Śląsku przygotowywano niewiele takich magazynów. Około 6. W okolicach Poznania i Bydgoszczy działał inny oficer, kapitan Trigger, ale liczba skrytek tam nie jest jasna. Depozyty miały powstać także na Warmii i Mazurach. Najwięcej jednak planowano na Dolnym Śląsku. Mówi się nawet o kilkuset magazynach. Po wojnie wiele z nich odnaleziono. Część opróżnili dawni niemieccy członkowie grup, część funkcjonariusze UB i KBW, część przypadkowi znalazcy, część poszukiwacze, część z tych skrzyni została rozgrabiona bez śladu. Ale trudno uwierzyć, że odnaleziono wszystko. Zwłaszcza, że dokumentacja tajnych magazynów w dużej mierze zaginęła. Po zakończeniu ukrywania skrzyń sporządzono kopie planów i przekazano je do sztabu głównego. Ostatnie informacje o dokumentacji prowadzą w stronę ludzi związanych ze Skorcennym. Według jednej z hipotez część materiałów mogła zostać spalona. Według innej ukryta w skrzyniach na terenie Bawarii. W niemieckich archiwach zachowało się tylko kilka planów skrytek z południowej Europy. A plany dotyczące Dolnego Śląska? Tych nadal nie ma. To właśnie dlatego historia tajnych magazynów Abwehry wciąż działa na wyobraźnię, bo mamy fragmenty układanki. Wiemy, że akcja istniała. Wiemy, że przygotowywano skrytki. Wiemy, że odnajdywano skrytki. W niektórych przypadkach ich zawartość była typowo dywersyjna. Wiemy, że w rejonie Dusznik, Długopola, Bielawy, Stronia Śląskiego i Bielic pojawiają się nazwiska oficerów oraz kryptonimy jednostek dawnej Abwehry, ale nie wiemy wszystkiego. Nie wiemy, ile depozytów naprawdę przygotowano na Dolnym Śląsku. Nie wiemy, ile z nich ukryto po cichu. Nie wiemy, ile zostało zabranych przez ludzi, którzy znali ich położenie. Czy część nadal leży pod ziemią? Czy znajduje się teraz gdzieś w prywatnych rękach? A może w jakiejś zapomnianej teczce archiwalnej zachował się plan, który mógłby zmienić naszą wiedzę w tej sprawie? I wskazać informację, że na przykład na terenie Karkonoszy również organizowano tego typu skrytki, i część z nich do dzisiaj może się tam znajdować. Przez lata mówiono, że chodzi o tak zwane skrzynie Werwolfu, ale może prawdziwa nazwa powinna brzmieć inaczej. To są tajne magazyny Abwehry. Tę audycję przygotowały m.in. na podstawie artykułów Łukasza Orlickiego poświęconych tajemnicy schowków na Dolnym Śląsku, jednostkom SHIEL i SHIELING, akcji V oraz tajnym magazynom Abwehry, a także na podstawie materiału filmowego Odkrywcy, tajne depozyty, Abwehra kontra Werwolf. Część druga. W tym programie to już wszystko, ale sprawa oczywiście nie jest zamknięta. Bo jeśli na terenie Dolnego Śląska rzeczywiście przygotowywano setki tajnych magazynów, to czy wszystkie zostały odnalezione? Czy w lasach, przy dawnych drogach w pobliżu uzdrowisk i górskich miejscowości nadal mogą spoczywać ślady akcji V? I czy kolejne odkrycie będzie przypadkowym znaleziskiem, czy może efektem dokumentu, który dopiero czeka na odnalezienie? I być może właśnie dlatego ta historia do dziś robi tak duże wrażenie, bo pokazuje, że pod koniec wojny Dolny Śląsk nie był tylko miejscem ucieczki, ewakuacji i chaosu. Był także obszarem, na którym przygotowywano zaplecze dla działań po przejściu frontu. A jeśli na terenie regionu rzeczywiście planowano setki takich skrytek, to ile z nich odnaleziono? Ile przejęły powojenne służby? A ile nadal może znajdować się pod ziemią? Gdzieś przy dawnych drogach, lasach, w pobliżu uzdrowisk albo górskich miejscowości. Program przygotował Krzysztof Wojtas. Do usłyszenia za tydzień.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: muzycznego radia.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz. Autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 9.
5: Czas na wiadomości.
7: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
8: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
7: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
9: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
7: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.
10: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: A, znowu tyle za paliwo.
3: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
2: Jak?
3: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
4: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. Is that what devils do?

0: Goja, najlepsze czeka nas. Co czeka nas w górach, w Karkonoszach? Sprawdźmy to.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: A pogodowe wieści z gór ma dla nas dyżurny ratownik Karkonoskiej Grupy GOPR, pani Karolina Andrzejewska. Dzień dobry, witamy raz jeszcze.
3: Dzień dobry. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 1 do 7 stopni, wiatr zachodni 17 metrów na sekundę, w porywach do 22 metrów na sekundę. Widzialność zmienna, przy zachmurzeniu widoczność jest do 50 metrów, przelotne opady deszczu, szlaki turystyczne mokre i śliskie. Niektóre szlaki turystyczne są zamknięte ze względu na remont. Informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej temperatura od 8 do 15 stopni. Wiatr południowo-zachodni słaby. Widzialność dobra. Zachmurzenie zmienne. Przelotne opady deszczu. Szlaki turystyczne mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
0: I my dziękujemy i pozdrawiamy. Spokojnej niedzieli w górach życząc.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

14 czerwca, niedziela, to czas spełniania w Muzycznym Radiu muzycznych życzeń. Niektóre płyną do nas drogą mailową, inne w waszych porannych wpisach pod naszym facebookowym postem, jak na przykład prośba Kamili z Wojciechowa, by zagrać piosenkę Stanisława Sojki, dedykowaną mamie, która jutro obchodzi imieniny, jutro Jolanty. Pozdrawiamy serdecznie, składamy najlepsze życzenia już dzisiaj, w niedzielę.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Wiosna.
4: Tak, wciąż wiosennie, na ostatniej, można już powiedzieć, prostej do lata 2026, lata astronomicznego, które przywitamy dokładnie za tydzień, 21 czerwca w niedzielę, dokładnie o 10.24, a potem 22 już lato kalendarzowe. Muzyczne radio wiosennie DB Boulevard.

Jonas Brothers, muzyczne radio No Time to Talk, 9.33. Dzięki Grzegorzowi przeniesiemy się teraz do lat 80. XX wieku, w których to olbrzymią popularnością cieszyła się formacja The Cars. Heartbeat City na prośbę Grzegorza.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio w niedzielę za 14 minut, godzina 10.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dzisiaj Vixen z piosenką Stara Dusza.

Stara dusza, piosenka, która będzie wracać, bo to nasz niedzielny hit typ za 11:10. Tydzień temu przypomnieliśmy piosenkę duetu Tiny Turner z Rossem Ramazzottim. Dzisiaj kolejny świetny utwór, znów w duecie, znów Tina Turner, ale tym razem z Kanadyjczykiem Bryanem Adamsem. Na prośbę Romana z Cieplicy. It's Only Love w Muzycznym Radiu. Leci!

0: muzycznego radia.
1: Skoro 9.56, to uda się jeszcze zmieścić jedną waszą propozycję przed 10. Propozycję Krzyśka z Kamiennej Góry. Pablo Paweł i Ludziki w muzycznym radiu w niedzielę.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 10:00.
2: Czas na wiadomości.
4: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki. Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
5: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
4: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6,04 zł, a olej napędowy 6,40 zł za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
6: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodzie. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
4: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Obecnie Gosia ma 6 lat i nie ma dnia, by nie męczyły ją dolegliwości, które można określić zdaniem przewlekła niedorożność układu pokarmowego. Wykonano szereg specjalistycznych badań, jednak nie dały one odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną cierpienia dziecka. Matka Gosi zdecydowała się skorzystać z oferty kliniki w Barcelonie, jednak bez pomocy ze strony dobroczyńców nie zdoła zebrać brakujących około 60 tysięcy złotych. Pomoc prosimy kierować na adres siepomaga.pl Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. Na wiosnę.

10:11 Muzyczne Radio cieszy, że jesteście z nami, w niedzielę. Grzegorzowi do pełni szczęścia brakuje czegoś kultowego, na przykład do Ani z repertuaru kultu.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Na wiosnę.
6: W wiosenny, niedzielny poranek czas spełnić kolejne muzyczne życzenie.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
7: Po reklamie.

Jak dobrze, że Was mamy i dzięki Wam przypominamy utwory, po które już jakiś czas nie sięgaliśmy. Z przyjemnością sięgamy po Forbidden Love Madony na prośbę Justyny z Wałbrzycha.

Stara dusza, nasz dzisiejszy hit typ będzie wracał, będzie dzisiaj jeszcze kilkukrotnie wracał. A ja wracam jutro. Zbyszek Deka, dziękuję za wspólne niedzielne chwile. Pozdrawiam, do poniedziałku.

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 11.
0: Czas na wiadomości.
3: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Fęska.
4: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
3: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
5: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
3: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu parku handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.

0: żeby cię cieszyło. No i dziś niech to będzie nasz motyw przewodni.
1: Muzyczne radio.
0: A to dlatego, że ponownie słyszymy się w niedzielnym Best Of, w którym to wy decydujecie, czego słuchamy, i naprawdę warto skorzystać z tej możliwości, bo to przedostatnie jeszcze wiosenne wydanie naszego programu. Gorąco was zachęcam do tego, aby podzielić się utworami, które kojarzą wam się z końcówką wiosny, z wakacjami. No i myślę sobie, że jeśli nam pomożecie, to nawet taka aura za oknami nie będzie dziś straszna. Ja was witam na falach Muzycznego Radia, Patryk Łasica, dzień dobry. A jeśli chodzi o metody kontaktu, to standardowo są aż cztery opcje. Pierwsza z nich Facebook Muzyczne Radio, tam możecie nas odwiedzić, zostawić komentarz, polubić profil, aby być na bieżąco. Druga to telefon do studia 757-646-646. Tutaj na was czekamy. Możecie też napisać maila na adres emisja@muzycznyradio.pl albo nagrać się za pomocą aplikacji mobilnej, którą warto mieć, bo wówczas macie Muzyczne Radio zawsze w kieszeni. No i ja również coś wyciągnę z tak zwanej pazuchy naszego worka premier Muzycznego Radia i będzie to naprawdę ciekawy utwór, wielki przebój, Vaya con Dios, ale w zupełnie odświeżonej wersji. A na warsztat wzięli go Misza Miller, Motri i Innamed. Posłuchajmy Hej na Nana.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Muzyczne radio.
1: Max Azokami, What is Love? Czyli czym jest miłość? No tak jak mawiał Jaskier w powieści Andrzeja Sapkowskiego, podobno jest z nią jak z gruszką, ma kształt. Jest słodka, ale jaki ma dokładnie kształt? Myślę, że jest to naprawdę trudne do zdefiniowania. Ja zapytałem was na początku, jaki utwór najbardziej kojarzy wam się z tym okresem w roku, z czerwcem, z wakacjami. No i nasz słuchacz Mateusz zafundował nam podróż do miejsca na Ziemi, gdzie zdecydowanie większość dni w roku jest w pełni słoneczna. Przywitajmy Natalię Oreiro, przed nami Kepenia Medas.
0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama. A znowu tyle za paliwo.
2: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
1: Jak?
2: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
3: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Welcome back to the world of trance and progressive.
6: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
7: W nowym miejscu.
6: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
8: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
6: State of Trance.
5: The State of Trance.
6: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
5: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
4: Autopromocja.
9: Wiosna.

0: Rivera Jerry, Carlos Santana i Primavera, czyli wiosna.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
0: No i nie wiem, czy wam również zdarza się czasem pomyśleć, że urodziliście się w nieodpowiedniej epoce, a jeśli tak, to witajcie w klubie, bo możliwe, że macie tak zwaną starą duszę. No i o tym niezwykłym stanie umysłu śpiewa nasz dzisiejszy hit typ w muzycznym radiu, a żeby być precyzyjnym, to zaśpiewa Vixen, który powraca do nas z nowym materiałem, który brzmi dosłownie jakby przeszedł reinkarnację. No i jednocześnie jest to zwiastun jego najnowszego projektu, w którym przyznaje, że wreszcie dogadał się z własną dojrzałością. A czym ona dokładnie jest? Posłuchajcie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-tip.

0: Katy Perry, Skip Marley, Chain to the Rhythm. Za dokładnie 10 minut wylądujemy w miejscu, gdzie czekają na Was same muzyczne perełki, bo usłyszymy się w paśmie Best of Hit Planeta, ale jeszcze trochę czasu mamy i oczywiście spożytkujemy go na Wasze propozycje. Przed momentem nasz słuchacz Piotr napisał na naszym Facebooku taką wiadomość. Uściski dla wszystkich słuchaczy muzycznego radia, poproszę dla syna Dominika, Luna, vamos a la playa, pozdrawiam serdecznie z cieplic śląskich Zdrój. Pozdrawiamy Was również, dziękujemy, no i ruszamy na plażę.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: to, co najlepsze w muzycznym radiu. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 12.
0: Czas na wiadomości.
2: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
3: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
3: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłoki, nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
2: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
5: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
2: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: jest planeta.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Płytki?
3: Rokitki? Świętuj z nami! 6. urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
2: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki, przysnacki, zawsze przy meczu.
1: Po reklamie.

0: Planeta.
1: Co znaczy walizki przed drzwiami? Krycha? No nie żartuj, no. Miłość, lato, przyjaźń. Krystyna, halo!

0: świat. No to chyba była ta planeta Wenus, może stąd te nieporozumienia. Niezależnie od tego, czy jesteście z Marsa czy z Wenus, teraz przenosimy się do zupełnie innej galaktyki, a dokładnie już się w niej znajdujemy. Patryk Łosica, witam was na Hit Planecie i to w specjalnym, niedzielnym wydaniu, podczas którego wspominać będziemy same największe hity, począwszy od pierwszego wydania naszego programu, czyli już prawie 3 dekady. W najbliższym czasie pojawią się m.in. Backstreet Boys, będzie Nelly Furtado, Morandi, Camouflage i wielu, wielu innych. No i nie zabraknie oczywiście też nowości, tak jak teraz. Przywita nas Misha Miller, niezwykle zdolna dziewczyna z Mołdawii, która studiowała politologię i języki obce, no ale szybko zrozumiała, że najbardziej uniwersalnym językiem świata jest muzyka. No i dziś nie przychodzi do nas sama, bo w towarzystwie dwójki producentów pojawią się wraz z nią Modish i Ina Maid i postanowili oni wziąć na tapetę wielki hit z repertuaru Vaya Con Dios. Czas posłuchać i przy okazji też pośpiewać. Przed nami Hej Na Na Na.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
0: Po reklamie.
6: Minęła godzina 12.30.
0: Pogoda.
6: Przedostatnia wiosenna niedziela, no i jeden z ostatnich pochmurnych dni. Chociaż i tak jest dużo bardziej optymalnie niż było to widoczne w prognozach. Na termometrach mamy średnio 16 stopni. Dzisiejsze wartości maksymalne prognozowane są na około 18 na plusie w cieniu i będzie go dość sporo. Mogą pojawić się także przelotne opady deszczu, ale nie będą mocno obfite, do 2 mm. To wynika z zapowiedzi synoptyków. Wiatr wschodni intensywny w porywach sięga nawet do 50 km na godzinę. I to dzisiejsze maksimum. Do godziny 15 pozostanie bez zmian, potem zacznie tracić na porywistości. Ciśnienie spada na barometrach 1010 hektopaskali, jeszcze odrobinę się obniży i potem zacznie ponownie wzrastać. Słońce zacznie zachodzić 8 minut po godzinie 21, w nocy temperatura spadnie do około 9-11 stopni. A jeśli chodzi o nadchodzący tydzień, to w poniedziałek może być jeszcze pochmurnie, we wtorek pojawi się słońce i już temperatura z dwójką z przodu, a moi drodzy, w piątek, w sobotę nawet 32 stopnie w cieniu, no i pełnia słońca, to byleby do piątku i na pewno przywitamy to lato w odpowiednim stylu. A teraz powróćmy na hit planetę i czas zanurkować w oceanie. Przed nami Ocean Dive i Nicola Fasano.

0: Planeta.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
3: Po reklamie.

Sandy i Helen Save Me. Mamy 16 minut do godziny 13. No i nie wiem, czy ktoś z was słyszał kiedyś takie określenie jak stara dusza. Jeśli nie, to już mówię, o co chodzi. Jest to zazwyczaj ktoś, kto ma 20 kilka lat, ale z tą różnicą, że już teraz go łupię w krzyżu, jak się zmienia pogoda. A tak zupełnie poważnie, to w dzisiejszych czasach bycie starą duszą to super moc, bo jest to zazwyczaj umiejętność znalezienia spokoju tam, gdzie wszyscy inni biegają w panice, no bo przykładowo padło Wi-Fi. I zazwyczaj, jeśli taką duszę posiadamy, to także posiadamy doświadczenie, które pozwala zupełnie inaczej spojrzeć na to wszystko, co bardzo ziemskie. No i dokładnie taki pełen dystansu, też niesamowitego luzu klimat serwuje nam dzisiaj Vixen. Nazywa się on Stara Dusza, no i jest to singiel, który otwiera zupełnie nowy rozdział w jego twórczości, jak mówi, dużo bardziej dojrzalszej. Posłuchajcie. Staro.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, spłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Mirjam Lipińska. Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
6: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
5: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
7: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
5: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej nr 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki, mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
8: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład z pelicją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
5: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
0: Po reklamie.

0: Nikolaj Cherry, Rising Sun, wschodzące słońce, no a my ponownie powracamy do Best Of, no i mamy prawie okrągłe 120 minut muzyki, którą wybieracie wy. Ja tylko sprzątam i naciskam przyciski. Patryk Łazica, witam wszystkich i zapraszam was na naszego Facebooka Muzyczne Radio. Tam możecie zostawić komentarz, napisać wiadomość, możecie zadzwonić pod numer 757-646-646, napisać maila na adres emisja@muzycznyradio.pl albo nagrać się w naszej aplikacji mobilnej Sklep Play App Store, tam ją znajdziecie, no i prosto z niej możecie wysłać wiadomość głosową w eter. I tak się złożyło, że słucha nas teraz Ania z Pisarzowic koło Kamiennej Góry. Ania ma 2,5 roczku, no i to właśnie dla ciebie od mamy i taty zagra zespół Sahiel. Pozdrawiamy was, życzymy udanego dnia, no i słuchamy, dobrze, że jesteś.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej

0: A dzisiejszy również zapowiada się naprawdę udanie, szczególnie jeśli w najbliższej kolejności pojawi się taki akompaniament, a przywita nas Misza Miller, Motsi i Namet i Hej na Nona.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

Serce ze złota. No właśnie, i takie serce ze złota ma Piotr z Kątów Wrocławskich, który dedykuje utwór Barry'ego White'a swojej małżonce Danusi. Posłuchajmy. We got it together, didn't we?

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zamówienie.

0: Muzyczne radio.
1: Kawę del Mar, kawa nad morzem, no czego chcieć więcej. Energy 52 w remiksie Raula Rincona. A teraz, moi drodzy, specjalna dedykacja dla wszystkich mieszkańców okolic Gryfowa Śląskiego, od Rafała z Krzewia, a zagra również zespół z tamtejszych okolic. Przywitajmy The One Ahead i Sympathy.
0: Muzyczne radio.
2: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
1: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio.
1: Sophie Ellis Bextor. Wielki przebój w wydaniu mniej znanym, ale wydaje mi się naprawdę godnym uwagi w Towarzystwie Orkiestry Symfonicznej. Tworu wyjątkowego, szczególnie dla naszej europejskiej kultury, bo tak naprawdę to właśnie tutaj narodziła się orkiestracja taka, która obecnie w muzyce klasycznej jest przyjęta jako standard, bo popatrząc na przykładowo na wschód, harmonie czy instrumenty są zupełnie różne. No jeśli ktoś z Was preferuje takie brzmienia, to może być to sygnał, że macie starą duszę, czyli taką, która posiada już jakieś doświadczenie, bo podobno według niektórych wierzeń nasza prawdziwa metryka zapisana jest gdzieś głęboko w nas i myślę, że na pewno zgodzi się tutaj z nami nasz radiowy wróż, który codziennie patrzy w magiczną kulę numerologię i spisuje dla Was horoskopy. Myślę też, że zgodzimy się wspólnie, że niektórzy przychodzą na ten świat z bagażem doświadczeń, którego nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Widzą świat inaczej, głębiej. Przykładowo takie dzieci indygo, które w wieku kilku lat potrafią po mistrzowsku grać na fortepianie, nawet nie rozumiejąc zapisu nutowego. No i dokładnie tę sytuację Vixen ubrał w dźwięki i podzielił się z nami zupełnie nowym materiałem, jak mówi, dużo dojrzalszym. Koniecznie posłuchajcie, przed nami stara dusza.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Jimi Hendrix, mistrz, jeden z największych mistrzów gitary i w dodatku niesamowicie skromny. Kiedyś dokładnie tak określił go prezenter podczas wywiadu w programie CBN. Powiedział dosłownie, zapytał się go, jak to jest być najlepszym gitarzystą na świecie, a Jimi odpowiedział, że co najwyżej najlepszym na tym krześle, na którym aktualnie siedzi. Wielka postać, niestety należał do grona klubu 27. No, żył krótko, ale tak naprawdę zmienił cały muzyczny świat, szczególnie gitarowy świat. Jeśli jesteśmy już przy wirtuozach gitary, to świetnie się składa, bo nasza słuchaczka Lucyna zaproponowała wszystkim utwór grupy The Beatles, Here Come the Sun, no i zagra go dla was Aldi Meola.
1: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Весна. В музичним радіо.
1: Реклама. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
2: A, znowu tyle za paliwo.
3: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
2: Jak?
3: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
4: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonie Toyota Nowakowski w Jeleniej Górze. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
5: Po reklamie.
6: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
7: 14.
6: Czas na wiadomości.
8: Burzowo w niemal całym kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem. Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
9: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
8: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, m.in. poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych m.in. ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
6: To były wiadomości.
10: Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Obecnie Gosia ma 6 lat i nie ma dnia, by nie męczyły ją dolegliwości, które można określić zdaniem przewlekła niedrożność układu pokarmowego. Wykonano szereg specjalistycznych badań, jednak nie dały one odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną cierpienia dziecka. Matka Gosi zdecydowała się skorzystać z oferty kliniki w Barcelonie. Jednak bez pomocy ze strony dobroczyńców nie zdoła zebrać brakujących około 60 tysięcy złotych. Pomoc prosimy kierować na adres siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Po reklamie. Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Leniwa, wolna niedziela, 14 dzień czerwca, no i jednocześnie 12 minut po godzinie 14. Moi drodzy, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Kończy się nasz niedzielny best of, jest to ostatnia niepełna godzina programu, no i naprawdę warto zadbać o to, aby spożytkować ją najlepiej jak tylko można. Czas płynie przez palce, więc łapcie w nie telefony i wbijajcie na naszego Facebooka, Muzyczne Radio, piszcie na maila emisja@muzycznyradio.pl, dzwońcie, wysyłajcie wiadomości głosowe w aplikacji mobilnej. Opcji jest wiele. No a teraz ponownie posłuchajmy klasyka z repertuaru Vaya con Dios, odświeżonego przez Miszę Miller. Jest to Hey Na Na Na.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

To była nasza piosenka dnia. Misza Miller i Hej na na na, a w międzyczasie zadzwonił do nas Piotr z Oławy, no i powiedział, że jak tak patrzy za okno, to przypomniał mu się jeden utwór i będzie to utwór, który zdecydowanie zasługuje na to, aby pojawić się w paśmie Best of Muzycznego Radia. Przywitamy Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain?

0: muzycznego radia.
1: Reklama.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Vega Car. Wałbrzych, ulica Wrocławska 89.
6: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: zdecydowanie może kojarzyć się z wakacjami. No to bo właśnie w sierpniu ubiegłego roku pojawił się on do odsłuchu i był świetnym towarzyszem do wyligiwania się na słońcu. To był Boris Brejsza i Ginger. No a w międzyczasie zadzwonił do nas Tomasz z Katowic, który słucha nas już ponad 15 lat. Jak powiedział, jak już raz usłyszał, to został na zawsze. Pozdrawiamy cię, Tomku. No i do słowa zastanawialiśmy się nad utworem, który możemy dla was zagrać, bo miało być to coś bluesowego z dedykacją dla wszystkich Ślązaków i Dolnoślązaków z czarną duszą. Wybór jest ogromny, bo jak wiadomo, blues to ojciec chrzestny niemalże każdego współczesnego gatunku muzycznego, nawet rapu. No i Tomek zostawił mi dowolność tego, co zagram. Dziękuję za zaufanie i myślę, że propozycja będzie bardzo adekwatna, bo zagrają dla nas The Hoochie Coochie Men i John Lord. Zejdziemy do piwnicy po zieloną cebulkę i też a propos tej piwnicy i winnicy. Na jeleniogórskim rynku obecnie trwa kolejna edycja festiwalu O Winie w Kotlinie. Czeka tam na was masa atrakcji, w tym muzycznych. O godzinie 16 wystąpi JJ Band. Panowie grają świetnie, także jeśli lubicie klimaty blues rock, to zapraszamy was do stolicy Karkonoszy. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. No a teraz schodzimy do wspomnianej wcześniej piwnicy.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Reklama. Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne radio.
1: It's not right, but it's okay, czyli to nie jest w porządku, ale to też jest okej. Okay. Wielki przebój Whitney Houston, który na warsztat w ubiegłym roku wziął Felixien. No i tytuł, nad którym też warto się zastanowić, bo nawet jeśli nie jest w porządku, albo dokładnie tak jak oczekujemy, to też jest okej, okay, naprawdę, bo nie dostanie tego, czego się pragnie albo oczekuje, to niejednokrotnie może być naprawdę wielki dar od losu. Nie wiadomo, przed czym nas to może uchronić, albo jakby potoczyły się nasze dalsze losy, tak zwany efekt motyla. No i jeśli potraficie na takie sytuacje spojrzeć z tej perspektywy i umieć odpuścić, to istnieje szansa na to, że jesteście starą duszą, taką, która trochę doświadczeń ma, niezależnie od lat ziemskich. No i właśnie tę kwestię postanowił poruszyć Vixen, który przychodzi do nas z zupełnie nowym rozdziałem swojej karierze i z zupełnie nowym singlem. Posłuchajmy Stara Dusza.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Safri Duo i Veleja. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu. 8 minut do godziny 15. Przed nami spotkanie jeszcze z Samem Feldem i z Fiszem Adę. Tworzywo po 15. Czeka na was Sebastian Wysoczański i Top 20 Hip Hop, a ja wracam do was już przy okazji spotkania z debiutantami o godzinie 16. No i do usłyszenia.

Idziesz przez miasto jak król. Nie widać za wiele z twojej wysokości. A ja mam dla ciebie luksusowy panie. Ja i cały świat mamy dla ciebie niezamiłe wiadomości.

razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Patrzysz na kuchenny nóż, nóż, którym kroisz mięso. Zanim nadziejesz je na rożen, mam dla ciebie niezamiłe wiadomości. Zadowolony z siebie, panie, to ja jestem tym nożem. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Płonie. Luksusowy panie, twój świat zaczyna płonąć. Płonie. Twój świat płonie. Bo mój świat od dawna płonie.

dotknąć mego świata. Ma w domu duże drewniane okna, ale te okna są całe w stalowych kratach. Golisz twarz maszynką na żyletki, a ciągle słyszę rechot twoich wiernych wielbicieli. Zanim włożysz garnitur, zanim zawiążesz krawat,

Mam dla ciebie niezamiłe wiadomości. Mój ty luksusowy panie. To ja. Jestem tą żyletką. To nie fake news, bo to już dowiedzione.

0: świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Twój świat płonie. Tak jak mój świat od dawna płonie. Luksusowy panie.
1: Słuchasz muzycznego radia.
0: Płonie.
2: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
3: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
4: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
7: 15.
6: Czas na wiadomości.
8: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć. Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą straży pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy straży pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
9: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
8: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bocheński z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
10: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
8: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
11: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP Dobieszowice Zachód.
8: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę.
6: Reklama.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Po reklamie.
15: Top 20 Hip-Hop.
16: Przyszedł czas na spotkanie z listą Top 20 Hip Hop. Sebastian Wysoczański, witamy i zapraszamy. I sprawdzaliśmy bardzo dokładnie przez ostatnie 7 dni, na kogo głosowaliście najczęściej i najchętniej. A owoc waszego głosowania właśnie teraz, miejsce 20. To piosenka, która zaczyna przygodę na tej oto liście. Zdecydowanie dobry typ na wiosenny hit roku 2026. Trzymamy mocno kciuki, żeby właśnie tak było. Za chwilę Tymek, Crazy Town, bo po wielkie hity, tak jak nagranie Butterfly, także w tym programie sięgamy.
15: Top 20 Hip Hop.
17: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Hania atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

ogrzeje wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr.

0: my jak Carolina Herrera. Zły chłopiec i dobra dziewczynka.
1: Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. Gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
2: Top 20 Hip Hop
3: Illegal Studio 5-2.

Przemierzamy nasze dzisiejsze zestawienie Jeezy, Bibi Rexa, Me, Myself and I. Piosenka, która obiegła cały świat, zebrała ogromną rzeszę fanów tej współpracy, Jeezy'ego z Bibi Rexą. ODZ za chwilę i Lepszy Dzień, a także i Jamal, Policeman. Tak również dziś zagramy.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Po reklamie.

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję.

Miu, PZ i BDOS 2115 Fantazje to piosenka, która jest już wiralem w serwisach społecznościowych. Nic dziwnego, bo to piosenka, która naprawdę wpada w ucho i zostaje na długo. Miejsce 9, trzy oczka w dół względem zeszłego tygodnia. Głosy i punkty potrzebne. Za chwilę Sean Paul, za chwilę Miłosz i za moment również mówić będziemy o utworach, które otrzymały od Was najwięcej punktów i głosów.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

Niedzielną porą przyszedł czas, kiedy wasze punkty zostały bardzo dokładnie policzone. Dzisiaj na miejscu trzecim raper NF z utworem Let You Down. To klasyk, bo ta piosenka kilka dobrych lat już na swoim koncie ma. Wracamy do bardzo klimatycznego Let You Down. Za chwilę na miejscu drugim BDOS 2115, Maja Mecan i Fundacja Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem, miejsce drugie, a na samym szczycie dzisiaj spora niespodzianka. Taco Hemingway z utworem Tramwaje na samym szczycie naszego dzisiejszego spotkania, za które wam pięknie dziękujemy. Sebastian Wysoczański, udanego niedzielnego popołudnia. My wracamy z listą Top 20 Hip Hop już za tydzień po 15. Do usłyszenia.

Chciałem to porzucić, bo dziś świat to tylko biznes. Tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej, tłumy ludzi wciąż pod Spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci.

0: Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Po reklamie.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 16.
3: Czas na wiadomości.
5: Koniec pakietu CPN, coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu. Mirjam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
6: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
7: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
8: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
9: Inna perspektywa.
8: Inna perspektywa, tak.
10: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
11: Oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
5: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii, przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
12: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
13: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
12: Wspólnie jest wesoło.
13: Się można kogoś poznać też.
12: Tak, za dużo nas znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
5: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.
14: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
3: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Po reklamie. Debiutanci.pl w muzycznym radiu.

0: No i skoro bilet już kupiony, wszyscy na miejscach, to można usiąść wygodniej i najbliższą godzinę spędzić w towarzystwie polskich debiutów. Patryk Łasica, witam Was ponownie po godzinie 16. No i jak zawsze w niedzielę o tej porze nasze fale przejmują nowe głosy, nowe twarze, ale także te, które już znacie w zupełnych nowościach. Za nami spotkanie z Vixenem i kolejnym już singlem, który zapowiada jego nowe wydawnictwo zaplanowane na jesień. Pierwszy utwór nazywa się Co się lubi. Przed momentem zagrała dla nas Zofia Alaja. No a przed nami Ania Szlagowska, która niedawno wydała swój pierwszy oficjalny singiel zapowiadający drugi nadchodzący album. Gra w nim na pianinie, a do współpracy zaprosiła m.in. akordeonistę z grupy Enej. Także tekst napisała wspólnie z Magdą Wójcik z zespołu Goja. Utwór nazywa się Ile i jak mówi sama autorka, przy pierwszej płycie moje inspiracje oscylowały wokół jazzu i soulu. Przy drugiej zwracam się jeszcze bardziej ku prostocie, ku muzyce rozrywkowej, popowej, ale w bardziej organicznym wydaniu. Inspirują mnie moje korzenie. Nowy Sącz, Małopolska, kultura ludowa, ludowość, ale też sport. Kiedyś grałam w piłkę ręczną i chcę te nowe piosenki ubrać w swoje szaty, w swoje doświadczenia.
1: To jest kolejny debiut w muzycznym radiu.

0: muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Reklama. Płytki?
2: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Po reklamie.
7: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

Zuzia Jabłońskie. Nie wiem, co myślę o miłości. Dziś na pozycji 7 w ubiegłym tygodniu były z numerem 5, a na horyzoncie zachodniopomorski zespół Kuba i Kuba. No i lato, które stygnie.

0: Elektro. Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: I chociaż drogi pełne wrażeń, dobrze razem przez nie przejścia, to była Nita i Szerokości, no i najlepiej oczywiście jest na drodze z muzycznym radiem. Pójdźmy dalej, na horyzoncie zgrane i najnowsze liczy.
1: Pisaliśmy i dzwonisz mi do drzwi.

Rendezvous in a moment. Dziś na miejscu czwartym plus dwa punkty od ostatniego spotkania. No i za moment, a za dokładnie 13 minut wyruszymy na międzynarodowe wody, bo czeka na nas przegląd najlepszych nowości, które pojawiły się w muzycznym świecie w obecnym tygodniu. A na horyzoncie Krzysztof Skorupski, najnowsze Gdzie jesteś?

modelki, lubię cię jak lato, a jeśli wy lubicie nowości tak samo jak lato i modelki, to koniecznie zostańcie z nami, bo zaraz po serwisie czeka na was To będzie grane, czyli przedsmak tego, co będzie królowało na listach przebojów podczas tegorocznych wakacji, a w debiutantach na sam finał Dry School i Lanberry, Nasz mały świat. No i miejsce pierwsze będą to Przebiśniegi i Egipt, a głosowanie na 10 wybranych utworów znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl i gorąco was do tego zachęcam.

0: muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek. Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 17.
5: Czas na wiadomości.
7: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
8: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
7: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
9: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
7: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
5: To były wiadomości.
4: Muzyczne radio.
10: Kochamy muzykę.
4: Muzyczne Radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: 15 minut po godzinie 17. Jeśli zastanawiacie się teraz, cóż to za nowości wylewają się z waszych głośników, no to mogę odpowiedzieć, że to właśnie one będą nam towarzyszyć przez najbliższe miesiące, lata. Patryk Łasica, dzień dobry, bo to właśnie będzie grane i do godziny 18 czekają na was same najlepsze nowości z największym potencjałem. Nasze spotkanie otworzyła legendarna formacja A-Teens, która po latach przerwy powróciła na salony. Przed momentem Alesso w towarzystwie One Republic, a przed nami dwie kolejne perełki. Pierwsza z nich będzie mocno elektroniczna. Zagrają dla nas trzy klubowe legendy. Pojawi się Hedegaard, Mogwai i Brandon Beal. Będzie to Monolith, a następnie wrócimy na nasze polskie podwórko i posłuchamy Dawida Podsiadło.
1: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: będzie grane.
1: A to było Lost Frequencies, Leave It All. A teraz, moi drodzy, ekspresowy zryw, bo będzie trwał mniej niż 2 minuty, ale za to z jaką intensywnością. Michał, Elif, Move Your Body.

Gibbs, Ego i Formoni, ostatni dzień lata. No dobrze, że dopiero pierwszy przed nami, a to była wczorajsza premiera na top30.pl, tam możecie na nich zagłosować. Właśnie minęła godzina 17.30 i jak mówi też legenda, podobno diabeł ubiera się u Prady. Ale nie tylko, bo także Ellie Goulding, przed nami Black Prada Dress i to taki dres bez trzech pasków na boku.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Muzyczne Radio.
1: Sarsa i kolejny utwór, którym uraczyła nas ostatnimi czasy. Czy będziemy się pamiętać? Zawsze jak widzę ten tytuł, to przypomina mi się perspektywa Wisławy Szymborskiej. No bo to tak naprawdę od nas zależy, czy będziemy pamiętać. W wierszu było tak: minęli się jak obcy, bez gestu i słowa. Ona w drodze do sklepu, on do samochodu. Może w popłochu, albo roztargnieniu, albo niepamiętaniu, że przez krótki czas kochali się na zawsze. Pięknie napisane, choć wcale nie ma gwarancji, że to byli właśnie oni. Natomiast wy macie gwarancję, że to przez najbliższe godziny na naszych falach czeka was najlepsze muzyczne towarzystwo. O to zadba osobiście Maciej Wowk, a ja wam życzę udanego wieczoru, energii w nowym tygodniu. Patryk Łasica, dziękuję za dziś, no i do usłyszenia przy następnej okazji.
0: Muzyczne Radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 18.
2: Czas na wiadomości.
4: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Szertochenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
5: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
6: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
5: W podobnym tonie, choć nie szczędzący szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
7: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
5: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledzy z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
8: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
5: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
4: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
9: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
4: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

vibe na początek. Wczoraj stadion Legii rozbrzmiewał najlepszymi dźwiękami podczas Arbat Presents Upper Grand Poland 2026. Set otwierający RG rozpoczął właśnie tym nagraniem. Aria dostarczył niesamowitych emocji, tych świetlnych, wybuchowych, kosmicznych. Dlatego dzisiaj na starcie dla wszystkich tych, którzy byli. A jeśli nie byliście, to postarajcie sobie odtworzyć to, co tam się działo. Można zobaczyć na serwisach streamingowych. Maciej Wop, witam. Dobry wieczór. Joris Won też się pokazał z pięknej strony, dlatego jako drugi. Jego hit z listy DMC. A następnie kto jeszcze? Steve Angelo. Gorąco wam polecam. Maciej Wok, witajcie. 11 minut po 18. Dzisiaj sporo dźwięków z tego wydarzenia, ale nie tylko. Również zagramy nagrania z 1433 wydania listy DMC. Mówię wszystkim. Dobry wieczór.

0: Reklama. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 19 do 21 czerwca na parkingu Parku Handlowego Big Lubin. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Po reklamie.
4: DMC News na starcie, otwarcie dla...
5: DMC News.
6: Tam do zapraszamy.
4: DMC News na starcie, otwarcie dla kogo?
7: No właśnie, dla Bonobo, który wraca z nowym albumem. Poza tym powiemy wam o najnowszym wydawnictwie od Rogera Sanchez'a i o utworach, które zbudowały legendę samego Paula Oakenfolda. Sprawdźcie szczegóły u nas już teraz. DMC News, hej hej, witamy i zapraszamy.
5: DMC News.
7: Bonobo wraca z pierwszym od 4 lat albumem studyjnym. Brytyjski producent zapowiedział właśnie wydawnictwo Distance in Static, które ukaże się 11 września nakładem Ninja Tune. Wraz z ogłoszeniem nowej płyty do fanów trafił również premierowy singiel Me and You. Za projektem Bonobo stoi Simon Green, który od ponad 2 dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci na styku elektroniki, downtempo i organicznych brzmień. Tym razem materiał powstawał między Los Angeles, Tokio, Londynem i wieloma innymi miejscami na świecie, co, jak sugeruje sam tytuł albumu, znalazło swoje odzwierciedlenie w jego muzycznym charakterze. Distance in Static będzie 8. albumem w dorobku Bonobo. Na płycie usłyszymy imponujące grono gości, wśród których znaleźli się m.in. Aroy Aftab, Joy Crooks, Niloufer Yanniya, Ichiko Aoba, Nicole Miglis oraz Ania Martin. Pierwszą zapowiedzią wydawnictwa jest utwór Me and You, który wyraźnie zwraca się w stronę parkietu. Bonobo testował go już podczas swoich ostatnich setów DJ-skich w Londynie i w Paryżu, gdzie kompozycja miała okazję sprawdzić się w klubowych warunkach. Wraz z premierą nowego albumu Bonobo zapowiedział również trasę koncertową po Ameryce Północnej, podczas której po raz pierwszy zaprezentuje absolutnie nowy live act. Kolejne daty koncertów mają zostać ogłoszone w najbliższych miesiącach. Trzymamy kciuki, żeby na koncertowej trasie Bonobo znalazła się również Polska.
5: DMC News.
7: Jak dobrze wam wiadomo, Roger Sanchez od wielu, wielu lat pozostaje jedną z kluczowych postaci globalnej sceny house, od nowojorskiego undergroundu lat 90. przez Grammy i Another Chance, aż po wieloletnie rezydentury na Ibizie. Teraz, po 2 dekadach przerwy wydawniczej, artysta wraca z nowym albumem zatytułowanym Spectrum. To projekt tworzony przez Lat 6, który zgodnie z tytułem łączy różne odcienie sceny elektronicznej. Na albumie pojawią się zarówno uznane nazwiska muzyki house, jak i artyści z pogranicza popu czy też UK Garage. Wśród gości znaleźli się m.in. Fede Legrand, Karin Harding, Kelly Rock czy Melanie C. Zatem czekamy, wyglądamy, polecamy.
5: DMC News.
7: Trudno, naprawdę trudno znaleźć drugiego artystę, który w tak konsekwentny sposób łączył świat undergroundowych klubów z mainstreamem, stadionami i kulturą muzyki pop. Paul Oakenfold, bo o nim mowa, w swoim dorobku ma remiksy dla m.in. U2, Madonny czy Massive Attack. DJ sety na całym świecie, a także autorskie produkcje, które na stałe weszły do historii muzyki klubowej. Artysta zaprezentował ostatnio 10 utworów, które, jak sam podkreśla, najlepiej oddają jego ponad 30-letnią karierę. Lista obejmuje przekrój jego twórczości od pierwszych przełomowych remiksów aż po autorskie hymny. Olive, You Are Not Alone, Paul Oakenfold, Bullet in the Gun, Massive Attack, Unfinished Sympathy, Paul Oakenfold, Starry-Eyed Surprise, U2, Even Better Than The Real Thing, Paul Oakenfold, Ready, Steady, Go, Paul Oakenfold, Resurrection, Paul Oakenfold i Brittany Murphy, Faster, Kill, Pussycat, Paul Oakenfold i Carla Werner, Southern Sun. To posłuchajmy jednego z tych ulubionych, niesamowitych, fantastycznych utworów, jakie w swojej twórczości ma Paul Oakenfold. Przed wami Paul Oakenfold, Shifty Shellshock i nagranie Starry Eyed Surprise.

I nic dziwnego, że wyszło słońce w Wielkiej Górze po tym deszczu, który spadł do nas, na nas i to kilka minut temu tak dość siarczyście. Teraz mamy nawet tęczę naprzeciwko muzycznego radia. Pooglądajmy i posłuchajmy. Mogwai w wydaniu Sound Players.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
10: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
9: Oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Trudno wskazać faworyta.
9: Spróbuj, może tobie się uda.
10: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

Muzyczne Radio, najlepsi z najlepszych, ale też tacy, którzy zostaną wymienieni przez was dzięki stronie. Szukajcie nas na Facebooku, piszcie sobie ulubiony utwór, zagramy. Muzyczne Radio. 6 minut do 19:00. Pełne wiadomości.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Jutro przesłuchanie mężczyzny zatrzymanego w sprawie zabójstwa taksówkarza. Telefoniczna rozmowa Trump-Zełenski, czego dotyczyła i tragiczne w skutkach zderzenie dwóch helikopterów w Brazylii. Miriam Lipińska, podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, ma być jutro przesłuchany. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Kancelaria prezydenta Ukrainy potwierdziła, że Wołodymyr Zełenski rozmawiał dziś telefonicznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Doradca prezydenta Ukrainy do spraw komunikacji Dmytro Łytwyn na razie tylko potwierdził, że do rozmowy doszło. Dodał, że była dosyć merytoryczna i dotyczyła wszystkiego. Od życzeń z okazji dnia urodzin Trumpa do dyplomacji i wojny pokoju. Obaj prezydenci pojawią się jutro w Evian-le-Bain we Francji, gdzie rusza trzydniowy szczyt G7. Zderzenie dwóch helikopterów nad Rio de Janeiro zginęło 6 osób. Jak przekazała brazylijska policja, po zderzeniu śmigłowce spadły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. I na koniec zwracamy do kraju. Lekarze przygotowują się na wojnę. W wojewódzkim szpitalu w Sosnowcu odbyły się ćwiczenia z medycyny katastrof i medycyny taktycznej. To szkolenia z udzielania pomocy w warunkach walki i leczenia na linii frontu z udziałem wojskowych pojazdów i śmigłowców. Wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy. Chcemy być gotowi, mówi dr Izabela Hanek, specjalistka medycyny ratunkowej.
3: Wozy bojowe, czyli samoloty, śmigłowce, które przywoziły wstępnie zaopatrzonych już rannych z pola walki albo z miejsca wypadku, a myśmy mieli zrobić część tak zwaną szpitalną, czyli tą, która zabezpieczy pacjentów już do dalszych działań.
2: W ćwiczeniach uczestniczyli komandosi z jednostki w Lublińcu.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

delikatesy wokalne, delikatesy dźwiękowe. Kraina łagodności muzycznego Radia 7 po 19. End in Beautiful Fix. Jak sobie to wszystko pięknie nam płynie. Pozdrawiamy wszystkich w zasięgu muzycznego radia. Mówimy dobry wieczór na kolejną godzinkę. Bez to. End in. Ukłony. Wiele lat dobrych klimatów. Ralph. Medverse.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

No, jestem pewien, że trochę szczęścia zrobiliśmy dzisiaj tym, którzy zamawiają takie numery jak Liba i Ayla. Piotrek, okej, okay, mam nadzieję, że ta wersja ci się spodobała. Na wcześniej Sashi Encore dla Grzegorza. Muzyczne radio, 19 minut po 19, dobra energia, fura energii, dobry klimat. Dzięki. Ginger. Borys.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

wielkie tuzy, wielkie gwiazdy, super przeboje, no i utwory, które już zdobyły sobie pozycję na muzycznej scenie. Teraz nowy David Guetta, za chwilę Scooter.

0: Reklama.
1: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 20.
2: Czas na wiadomości.
4: Ludzkie kości znalezione podczas budowy chodnika w Poznaniu. Sporo chętnych na udział w programie Wakacje z Wojskiem. Głosowanie w małopolskim budżecie obywatelskim przedłużone. Miriam Lipińska. Znów makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Podczas prac remontowych przy ulicy Wilczy Młyn odnaleziono ludzkie szczątki. Kości zostały zabezpieczone decyzją prokuratora do dalszych badań. Ukraina rozpoczyna jutro rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Wśród polityków od lewa do prawa nie brak jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo dbać o swój interes. Tomasz Fęska.
5: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PS. celu Krzysztof Hetman.
6: Żadnej drogi na skróty. Unia Europejska to jest klub wartości, interesów narodowych, jednolity rynek europejski, który jest tak naprawdę ostatnią przewagą konkurencyjną Unii Europejskiej. To nie jest klub współczucia.
5: Tobiasz Bocheński z PiS-u. Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
7: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
5: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
8: Jak ja słyszę wypowiedzi urzędników prezydenckich, że Ukraina nie będzie w Unii Europejskiej ze względu na historię, to pokazuje brak zrozumienia tej sytuacji, bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni w rozpoczęciu procesu integracji.
5: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy, dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość.
4: Duże zainteresowanie programem Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 000 zł za nieco cały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się między innymi przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
9: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
4: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Głosowanie w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca, czyli do wtorku.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Kochamy muzykę.
2: Festival Hit.

muzyce Radio po 20. Witamy w Festiwalu Hitów. No, nagranie z ogromnym bagażem historii, bo gramy od 20 ponad lat. A zawsze ktoś się znajdzie z prośbą jeszcze raz. Tak jak w przypadku tego remiksu.

skocznie i na wesoło. Po 21 w muzycznym radiu. A wszystko to dzięki festiwalowi hitów. To Terry, Champion. A my wskoczymy zupełnie inny gatunek muzyczny już za godzinkę. Po 22 zapraszam na Gramy jak w transie. Jam & Spoon teraz, The Angel, a później Svensson Gillen.